Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zarzut i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, umowa podpisana. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Powiemy, kiedy wrócą. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
3: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
2: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dziś o 18 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Pozostajemy w stolicy Małopolski. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów na uczestnictwo w zdarzeniu zostały one zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem hutnika Kraków. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano w zakładach MESCO w Skarżysku-Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
2: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest jeszcze szansa na gorące dni w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła, w czwartek i piątek miejscami upalnie.
5: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
2: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą też burze.
5: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
2: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki pokonały Łotyszki 3-1 w drugim swoim pojedynku w Mistrzostwach Europy w Stambule. Czuły jednak niedosyt po przegraniu drugiego seta i słabym początku trzeciego.
6: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzyć.
2: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Czasu na odpoczynek niewiele. Dziś biało-czerwone zagrają ze Słowenkami. Start o 18:00.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 25 sierpnia. W 1939 roku po zakończeniu mobilizacji alarmowej został zaprzysiężony Brodnicki Batalion Obrony Narodowej. W godzinach popołudniowych pomaszerował wraz z 1. Batalionem 67. Pułku Piechoty i częścią pododdziałów pułkowych w rejon Jezior Brodnickich. W 1939 roku ukazał się ostatni numer czasopisma Straży Celnej Czaty, drukowanego najpierw w Działdowie, następnie w Lidzbarku i na końcu w Warszawie. Założycielem był kierownik Straży Celnej w Działdowie, starszy komisarz Felix Olas. Ukazywało się od 1925 roku. W 1964 roku zostały założone rezerwaty przyrody. Dziektarzewo w gminie Baboszewo w powiecie płońskim. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych fragmentu lasu pochodzenia naturalnego położonego na skarpie rzeki Wkry. Zwierzyniec w Łazach w gminie Krasnosielc w powiecie makowskim. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru mieszanego świeżego, naturalnego pochodzenia charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kurpiowskiej. W 1994 roku zawiązano Działdowską Agencję Rozwoju S.A. W 2009 roku Rada Miejska w Mławie nadała byłemu prezydentowi Polski Lechowi Wałęsie tytuł honorowego obywatela miasta Mława w uznaniu doniosłych zasług na polu rozwoju demokracji, walki o wolność, zdobywania i utrwalenia rangi Polski na arenie międzynarodowej. Lech Wałęsa jest także honorowym obywatelem województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Takie pamiątki traktuję jako przepustkę ewentualnie do jakiegoś działania.
2: W 2018 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła brązowy medal kajakarskich Mistrzostw Świata w Montemor-o-Velho w rywalizacji C1 na 200 metrów.
4: Pokazałam, że jesteśmy w dobrym miejscu, jednak mamy nad czym jeszcze pracować, także może być jeszcze lepiej.
2: Urodzili się. W 1857 roku Michał Synoracki, pisarz i publicysta związany z Bieżuniem, autor książek m.in. Przyczynek do monografii Bieżunia czy Historia Ziemi Płockiej. W 1914 roku Jan Szafrański, żołnierz Wojska Polskiego, brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Zginął w Bitwie Mławskiej, ciała nie odnaleziono. W 1917 roku w Zdunowie, w gminie Załuski, w powiecie płońskim, Antoni Kolczyński, pseudonim Kolka, pięściarz, mistrz Europy, olimpijczyk. Zmarli w 1938 roku w Brodnicy Kazimierz Wojciechowski, drukarz, wydawca, redaktor, działacz narodowy, założył Gazetę Brodnicką. W 1983 roku Aleksander Pol, agent polskiego wywiadu, którego zadaniem było zorganizowanie grup kontrwywiadowczych i dywersyjnych na terenie powiatu działdowskiego. Pracował jako nauczyciel w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim i na Rzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim. Kierownik szkoły w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, gdzie szkolił dywersantów. W czasie II wojny światowej poszukiwany listem gończym przez gestapo. W 2017 roku Ignacy Sarnecki, pseudonim Kruk, urodzony w Zieluniu w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim, żołnierz batalionu Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, w oddziałach Stanisława Balli, Stefana Sarneckiego i Franciszka Wypycha, zatrzymany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Działdowie i osadzony w więzieniu. Tam był wielokrotnie torturowany. Po podpisaniu dokumentu lojalnościowego wobec organów bezpieczeństwa został wypuszczony na wolność. Z uwagi na wywiązywanie się ze współpracy, ponownie aresztowany i osadzony w mławskim areszcie, z którego uciekł. Ponownie aresztowany, skazany na karę śmierci, ale zwolniony ze względu na zły stan zdrowia i wysiedlony do Wałbrzycha.
5: Jestem jeden z tych, który przeżył najcięższe więzienie w Polsce.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama. Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny Dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mglisty poranek. Powiemy, gdzie szczególnie uważać. Areszt tymczasowy dla podejrzanego w sprawie tragicznego wypadku w Krakowie. Zajrzymy też do portfeli, by sprawdzić, czemu przehamowaliśmy z wydawaniem pieniędzy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek na północy kraju. Jeszcze przez godzinę ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w 6 województwach. Na Pomorzu, w niemal całym warmińsko-mazurskim, na północy Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, na zachodzie Podlasia. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Warto więc uważać, zwłaszcza gdy prowadzimy samochód. Tymczasem są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Wrocławia, żeby być precyzyjnym, na odcinku Czerniewice lub Oknia zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Nie żyją dwie osoby, jedna została ranna. Blokada w stronę Dolnego Śląska, także na czwórce w pobliżu Piskorzówka pod Oławą. Tam ranne zostały 3 osoby po tym, jak osobówka uderzyła w betonowe bariery. 3 miesiące w areszcie spędzi 26-latek podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko, 8-miesięczny chłopiec, w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Katarzyna Młynarczyk.
3: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał jechać 70 km na godzinę, ponad 2 razy szybciej niż pozwalało obowiązujące tam ograniczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
4: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
3: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec mężczyzny ze względu na obawę matactwa i możliwy wysoki wymiar kary. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
2: Po tragedii pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Krasik polecił urzędnikom przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. To właśnie tam doszło w sobotę do śmiertelnego potrącenia rodziny. W wieku 63 lat po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański. Był generałem broni Wojska Polskiego, doktorem nauk o obronności. W latach 2015-2017 dowódcą generalnym rozejów sił zbrojnych. Od 3 lat był też senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Polacy przehamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
5: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
2: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa ze zmiennym szczęściem rozpoczęły eliminację do wielkoszlemowego US Open. Klimowiczowa w 2 setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato, a Katarzyna Kawa przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 3-6, 6-7 i 2-6. Jak mówi były mistrz Polski, a obecnie trener tenisa Michał Gawłowski, to właśnie z 33-letnią Katarzyną Kawą wiązaliśmy największe nadzieje na przebrnięcie 3-etapowych eliminacji spośród całej czwórki startujących w niej Polaków.
7: Każdy ma troszeczkę w innym miejscu, no bo jednak Kasia Kawa jest też już na etapie takim, że już powinna wychodzić z tych eliminacji, żeby się gdzieś tam utrzymać, a dla pozostałych jeszcze to jest jakieś tam budowanie doświadczenia.
6: A dziś swoje pierwsze spotkania zagrają Martyna Kubka, a także Max Kaśnikowski. Zostało 14 drużyn i 7 biletów do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś poznamy pierwszą trójkę zwycięzców ostatniej rundy eliminacji. eliminacji do Champions League. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad LASK Linz. To spotkanie poprowadzi z kolei Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodo Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Mecz w Baku zaplanowano na 18:45. Pozostałe spotkania zaczną się o 21:00. Mimo że w barwach Realu już zadebiutował, to dopiero teraz został oficjalnie przedstawiony. Mark Kukureja podpisał oficjalnie kontrakt z Królewskimi i otrzymał koszulkę z numerem 17. To wyjątkowy dzień dla mnie i całej mojej rodziny. To zaszczyt nosić tę koszulkę najlepszego klubu na świecie. Ze wszystkim, co wygrali, czego jeszcze nie wygrali. I mam nadzieję, że to będzie wspaniała era, że zdobędziemy wiele trofeów. Hiszpan do Realu przeniósł się z londyńskiej Chelsea za 55 milionów euro.
2: Najwięcej chmur na północnym wschodzie i w południowej części kraju. Tam okresami deszczowo, na północnym wschodzie możliwe też burze. I tam zaledwie do 18 stopni, około 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie.

0: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Bobby zagrał w Żurominie muzyczne zakończenie pikniku przy wspólnym stole. Radzanów, ulica Lipowa w przebudowie. Przygotowania Juranda do sezonu, rycerze zwycięzcy w sparingu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Regionalne potrawy, domowe receptury i kulinarna rywalizacja. Za nami piknik przy wspólnym stole, który odbył się w Żurominie. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia był konkurs na tradycyjne danie regionalne. Potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oceniał m.in. mistrz kuchni Charles Deniu. Kanadyjczyk od lat związany z Polską nie tylko zasiadł w jury, ale również gotował dla uczestników pikniku. Charles Deniu opowiedział Radiu 7, jak ocenia konkursowe potrawy i czy żuromińskie smaki przypadły mu do gustu.
3: Były lepsze i były gorsze. Zwróciłem parę uwagi dziewczyny, kobiety tam z gospodyni. Mam nadzieję, że będą brać pod uwagę. No. Różne fajne rzeczy widziałem i spróbowałem, także jestem mile zaskoczony. No. Ta sałatka, co dziewczyny tam robiły z tymi wszystkimi kwiatkami, liści jadalny polskimi, to mi zaciekawało.
2: Kulinarnej rywalizacji towarzyszyły stoiska kół gospodyń wiejskich, wspólne gotowanie oraz pokaz kuchni Charlesa Deniu. Było wspólne gotowanie, regionalne potrawy, a na zakończenie muzyka. Gwiazdą pikniku przy wspólnym stole w Żurominie był Bobby. Zespół pojawił się na scenie w części koncertowej wydarzenia. Jego lider Dariusz Mata od lat związany jest ze sceną disco polo, a jego piosenki mają przede wszystkim bawić publiczność i zachęcać do wspólnej zabawy. Przed koncertem artysta opowiedział Radiu 7 o swoim zespole, muzyce i o tym, co sprawia, że publiczność wciąż chce się bawić przy jego utworach.
4: To jest dla mnie duży zaszczyt, że mogę przyjechać. W końcu po to otworzyłem te piosenki, żeby je przywieźć, żeby pokazać się osobiście i je wykonać na żywo, bo to jest inna sytuacja niż słucham sobie na płycie. Są inne emocje, jest fajniejszy klimat. Gorące pozdrowienia ode mnie, od Bobiego, dla wszystkich słuchaczy Radia 7. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie mojej muzyki.
2: Koncert był jednym z ostatnich punktów niedzielnego pikniku. Wcześniej na scenie wystąpił zespół ludowy Zawkrzanie, a całe wydarzenie zakończyła dyskoteka z Sebastianem Van DJ-em. Trwa przebudowa ulicy Lipowej w Radzanowie. To drugi etap inwestycji na drodze powiatowej prowadzącej w kierunku Ratowa. Prace obejmują 400-metrowy odcinek od wcześniej wyremontowanej części ulicy. Droga zostanie poszerzona do 5,5 metra i otrzyma nową nawierzchnię. Powstanie również utwardzone pobocze o szerokości 1,5 metra, którym bezpieczniej będą mogli poruszać się piesi. Przebudowane zostaną także przepusty pod zjazdami, a przy drodze odtworzone i uporządkowane będą rowy. Wartość inwestycji to ponad 560 tysięcy złotych. Kosztami niemal po połowie podzieliły się powiat mławski i gmina Radzanów. Sport. Jurand Ciechanów przygotowuje się do rywalizacji w kolejnym sezonie Ligi Centralnej. Rycerze rozegrali sparing z drużyną pierwszoligowej warszawianki na hali Mosir w Ciechanowie, pewnie wygrywając 34-29. Był to jedynie mecz sparingowy, ale na trybunach pojawiło się sporo niezawodnych kibiców ekipy. Teraz zespół z Ciechanowa przygotowuje się do rywalizacji w przedsezonowym memoriale zmarłego w lutym Aleksego Janusza Pietrzaka, w którym podejmą Warmię Olsztyn, KPR Żukowo i SMS ZPRP Kielce.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
0: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostatni tydzień z programem CPN. Powiemy, co potem z cenami paliw. W tym tygodniu mają ruszyć sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Kompletowanie szkolnej wyprawki.
3: Codziennie coś się domawia z listy.
2: A czasu już coraz mniej. Marcin Krzemiński. Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś za benzynę 95 maksymalnie płacimy 6,57 za litr. To skok o 3 grosze. Benzyna 98 nie może kosztować więcej niż 7,40 zł. To wzrost o 4 grosze. Maksymalna cena oleju napędowego za litr to z kolei 7,61. To więcej niż wczoraj o 2 grosze. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez rząd ceny maksymalne. A o to, ile w tym tygodniu zapłacimy za benzynę i olej, a ile od 1 września, pytał Bartosz Kądziołka.
4: Najbliższe dni nie powinny przynieść większych zmian, ale wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
4: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
5: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze.
2: Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu w Krakowie. Ciała wrócą do Polski w przeciągu kilku najbliższych dni, a o terminie poinformowano na razie wyłącznie rodziny zabitych, mówi Marta Kolędowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury w Krośnie.
6: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
2: Na Węgrzech zostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne w wypadku. O tym, czy można je przetransportować do kraju, zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych. 3 osoby zginęły w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. 2 ofiary śmiertelne były w Zaporożu, 1 w Charkowie. To 1644 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która, przypomnę, wczoraj obchodziła Dzień Niepodległości. W Kijowie spotkała się też wspierająca Ukrainę koalicja chętnych. Obecny w Kijowie premier Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Kijowowi technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. To ostatni dzwonek dla rodziców, by uzupełnić wyprawkę szkolną swoich pociech przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów, a nawet plecaka.
3: Tej rzeczy się udało 2 tygodnie tam, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
7: U nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią
8: tak.
7: chwilę jest...
8: Przydaje się, tak.
2: Rok szkolny rozpocznie się w przyszłym tygodniu.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki zmierzą się ze Słowenią w 3 meczu na Mistrzostwach Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego będą próbowały zatrzeć złe wrażenie po spotkaniu z Łotwą, które co prawda wygrały 3-1, ale styl gry Polek pozostawiał wiele do życzenia, mówi nasza przyjmująca Martyna Czerniańska.
10: Nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone. Musimy wyciągnąć lekcje i no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca.
9: Łotyszki są najniżej notowanym zespołem w naszej grupie, a stracony set okazał się sporym zaskoczeniem także dla naszych zawodniczek, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
11: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzyć na turnieju. Mam nadzieję, że to był ten jeden i jedyny.
9: W grupie A, w której grają Polki, pewne awansu do 1/8 finału są już współgospodynie turnieju. Turczynki, które mają 3 wygrane na koncie, Polki do tego grona mogą dołączyć już dziś, ale trzeba wygrać ze Słowenią mecz o 18:00. W Nowym Jorku trwają kwalifikacje do US Open oraz startuje turniej mixtów. W nim nie zobaczymy tym razem Igi Świątek, ale tenisowe rozgrywki toczą się także w innych miejscach i tak w meksykańskim Monterey gra Maja Chwalińska. Rozstawiona z trójką Polka w walce o ćwierćfinał powalczy z Amerykanką Alicia Parks. Kamil Majszak za to odpadł w pierwszej rundzie ATP w Winston-Salem. Przegrał z Francuzem Benjaminem Bonzim 4-6. 6-6-7. Silna burza z gradem zmusiła organizatorów do odwołania trzeciego etapu kolarskiego wyścigu Vuelta Espania w Pirenejach. Rywalizacja została przerwana na 15 km przed metą. Uczestnicy udali się do hotelu. Wyniki etapu anulowano, więc prowadzenie w klasyfikacji wyścigu utrzymał Słoweniec Tadej Pogaczar. Kamil Grabara może iść w ślady Wojciecha Szczęsnego. 27-latek ma strzec bramki Juventusu Turyn. Włodarze starej damy mieli porozumieć się z VfL Wolfsburg w sprawie wypożyczenia Polaków z możliwością pierwokupu.
2: Pogoda. Chłodno w Kotlinach Karpackich, tam do około 15 stopni, 18 na północnym wschodzie, 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze, może też padać deszcz, podobnie jak w południowej części kraju.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 000 m2 w miejscowości Modła 2 km od Mławy.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Syberianki najlepsze przy wspólnym stole. Ich danie podbiło podniebienia jurorów. Klub Malucha już otwarty w Rościszewie. Powstało 15 miejsc dla najmłodszych. Szpital zakończył cyfrową modernizację. Działdowska inwestycja kosztowała ponad 7 milionów złotych. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Syberianki z Syberii zwyciężyły w konkursie na tradycyjne danie regionalne podczas pikniku przy wspólnym stole w Żurominie. Koła gospodyń wiejskich przygotowały potrawy oparte na regionalnych smakach i domowych recepturach. Oceniało je jury, w którym znalazł się m.in. mistrz kuchni Charles Deniu. Najwyżej oceniono propozycję przygotowaną przez Syberianki. O zwycięstwie, konkursowym daniu i recepcie na sukces mówią przewodnicząca koła Ewa Kleniewska i członkini koła Katarzyna Kleniewska.
3: Stres ogromny, ale i ogromna też radość. Cieszymy się, że to, co robimy, zostało docenione.
4: Mikrofon by mi z ręki wyleciał.
3: My wszystkie płakałyśmy. Wszystkie płakałyśmy w namiocie i pod sceną z tej radości i ze stresu. Sałatka jest z dzikich ziół. Mieliśmy okazję wielokrotnie brać udział w warsztatach, seminariach i wiemy, jak ważne jest kultywowanie tradycji i wracanie do korzeni.
2: Konkurs był częścią pikniku kulinarnego przy wspólnym stole. Wydarzenie połączyło prezentację regionalnej kuchni z koncertami, wspólną zabawą i specjalnym wydaniem niedzielnej biesiady Radia 7, nadawanej na żywo z Żuromina. Najmłodsi mieszkańcy gminy Rościszewo mają swoje nowe miejsce. Oficjalnie otwarto klub Malucha, który będzie mógł przyjąć 15 dzieci do 3 roku życia. Placówka mieści się w wyremontowanym i dostosowanym do potrzeb dzieci budynku przy ulicy Jana Pawła II. Ma zapewnić najmłodszym opiekę i warunki do zabawy oraz rozwoju, a jednocześnie pomóc rodzicom w powrocie do pracy. Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od poświęcenia placówki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów. To pierwsza placówka w gminie Rościszewo przeznaczona dla dzieci do 3 roku życia. Szpital w Działdowie zmodernizował systemy informatyczne i wzmocnił cyberbezpieczeństwo. Inwestycja ma usprawnić pracę personelu oraz poprawić jakość obsługi pacjentów. Szpital zdigitalizował dokumentację medyczną, wdrożył rozwiązania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa oraz zintegrował swoje systemy z centralnym repozytorium danych medycznych i platformą usług inteligentnych Centrum e-Zdrowia. Dzięki inwestycji pacjenci mogą zyskać łatwiejszy dostęp do e-usług zdrowotnych, większe bezpieczeństwo danych medycznych oraz sprawniejszą obsługę podczas korzystania ze świadczeń. Wartość projektu wyniosła prawie 7 400 000 zł, z czego prawie 6 milionów zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. I jeszcze sport. Mławianka Mława zremisowała bezbramkowo z wicemistrzem zeszłego sezonu trzeciej ligi ŁKS-em Łomża. Cały mecz był bardzo wyrównany. Obie ekipy miały trudności z wykreowaniem szans na otworzenie wyniku. Najlepszą sytuację dla Mławianki w pierwszej części mieli Marcel Bykowski i Michał Stryjewski. Ten drugi jednak poległ w pojedynku 1-1 z bramkarzem gospodarzy. W drugiej połowie okazję miał jeszcze Kasper Zielski, ale nie udało mu się trafić do siatki rywala. Do samego końca na tablicy wyników widniały 2-0. Duma Zawksza zdobyła pierwszy punkt po nieprzyjemnej serii 3 porażek.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Festiwal, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy w Hej!
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058. Reklama.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Minuta ciszy w miejscu tragicznego wypadku to dziś w Krakowie. Wielkie nadzieje polityków, chodzi o byłego szefa Zonda Krypto. Blisko 3,5 miliona za piłkę, której dotknął Maradona. Marcin Krzemiński. Dziś o 18:00 minuta ciszy na krakowskim Zabłociu, czyli w miejscu, gdzie w sobotę doszło do tragicznego wypadku. Aktywiści zgromadzeni chcą w ten sposób uczcić pamięć małżeństwa, które podczas spaceru z dzieckiem miał samochodem śmiertelnie potrącić Hubert B. 26-latek został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, no ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury Marek Boroń.
3: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
2: Podczas gdy w miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dodam, że 8-miesięczne dziecko pary, która zginęła, znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu. Jeśli Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym, to byłby to dobry scenariusz dla śledztwa w sprawie Zonda Krypto, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według nadal nieoficjalnych doniesień medialnych, były szef giełdy Zonda Krypto zdecydował się na współpracę z prokuraturą.
4: Pan Kral, myślę, ma dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę.
2: Dziś prokurator krajowy ma przekazać najnowsze informacje o śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Postępowanie trwa od wiosny. Poszkodowanych może być od kilkunastu do nawet 30 000 osób. Tragedia w Dolinie Śmierci. Nie żyje turysta, który zwiedzał kalifornijski park narodowy. Do zdarzenia doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie. Temperatura osiągnęła wtedy około 47 stopni. Spada liczba śniętych ryb wyławianych z kanału Gliwickiego. Wczoraj Wody Polskie nie odnotowały nowych przypadków. To dobry znak, bo do tej pory z 6 sekcji kanału wyłowionych zostało ponad 4 tony śniętych ryb. Wszystko przez zakwit złotej algi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
5: W dalszym ciągu, mimo że zjawisko to zdaje się ustępować, będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej, nie tylko 6 sekcji.
2: Wody Polskie będą teraz uprzątać trzcinowiska, gdzie mogą być jeszcze truchła ryb. Za 3 350 000 dolarów wylicytowano w Dallas piłkę, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga. Dodam, że 4 lata temu pod młotek poszła koszulka Maradony z tego samego meczu. Szczęśliwy nabywca zapłacił za nią ponad 9 milionów dolarów. Muzyczna kartka z kalendarza jeszcze u nas. 65 lat temu, w 1961 roku, rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. Co ciekawe, pierwsze 3 edycje tej imprezy odbyły się w Stoczni Gdańskiej.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od piłki nożnej, bo dziś poznamy 3 drużyny, które po eliminacjach zagrają w Lidze Mistrzów. Największe szanse mają Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce o awans wciąż się liczy drużyna Tymoteusza Puchacza Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do Hapoelu Berszewa. Pozostałe 4 mecze jutro. Pierwszy krok do turnieju głównego na US Open zrobiła Linda Klimowiczowa. Polka w 2 setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato. Już na pierwszym etapie kwalifikacji odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Dziś rozpoczyna się turniej mixtów bez Igi Świątek, ale za to z triumfatorami sprzed roku i 2 lat. Włochami Sarą Errani i Andreą Vavassorim, ale kibice w akcji zobaczą m.in. rozstawionych z numerem 1 Arynę Sabalenkę w parze z Nowakiem Dżokowiczem. Ale dziś także z kortami w Nowym Jorku oficjalnie pożegna się Roger Federer. Po 16 latach przerwy Mistrzostwa Świata w kajakarstwie wracają do Poznania. Na torze Malta wszystko zapięte jest na ostatni guzik i od jutra do niedzieli potrwa tam rywalizacja. O medale powinny walczyć mistrzynie świata Martyna Klat oraz Anna Puławska. Druga z nich poza tytułem w K2 na 500 metrów jest jest również aktualną mistrzynią w K1 na tym samym dystansie.
0: Staram się nie myśleć o tym, że wybronię to miejsce liderki, natomiast no, wiem, że bardzo ciężko w tym sezonie pracowałam i wierzę, że ta ciężka praca zaowocuje właśnie na Mistrzostwach Świata.
6: Poznań i Malta po raz czwarty goszczą najważniejszą kajakową imprezę na świecie, mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
7: Każdy będzie chciał wracać i chce wracać do Poznania i ważne, żebyśmy to podtrzymali, a jeżeli będą jeszcze przy tym medale, no to już będzie w ogóle rewelacyjnie.
6: W Mistrzostwach Świata wezmą udział Rosjanie, mimo że polska strona nie zgodziła się na ich przyjazd, to sportowcy dostali wizy Schengen od Niemców i tym samym wystartują w Mistrzostwach.
2: Zaledwie 18 stopni na północnym wschodzie, tam możliwe też burze i deszcz, deszczowo też w południowej części kraju. W centrum około 21 stopni, na północnym zachodzie 24.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wypożyczenie.

0: Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 25 sierpnia. W 1939 roku, po zakończeniu mobilizacji alarmowej, został zaprzysiężony Brodnicki Batalion Obrony Narodowej. W godzinach popołudniowych pomaszerował wraz z 1. Batalionem 67. Pułku Piechoty i częścią pododdziałów pułkowych w rejon Jezior Brodnickich. W 1939 roku ukazał się ostatni numer czasopisma Straży Celnej Czaty, drukowanego najpierw w Działdowie, następnie w Lidzbarku i na końcu w Warszawie. Założycielem był kierownik Straży Celnej w Działdowie, starszy komisarz Felix Olas. Ukazywało się od 1925 roku. W 1964 roku zostały założone rezerwaty przyrody. Dziektarzewo w gminie Baboszewo w powiecie płońskim. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych fragmentu lasu pochodzenia naturalnego położonego na skarpie rzeki Wkry. Zwierzyniec w Łazach w gminie Krasnosielc w powiecie makowskim. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru mieszanego świeżego, naturalnego pochodzenia charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kurpiowskiej. W 1994 roku zawiązano Działdowską Agencję Rozwoju S.A. W 2009 roku Rada Miejska w Mławie nadała byłemu prezydentowi Polski Lechowi Wałęsie tytuł honorowego obywatela miasta Mława w uznaniu doniosłych zasług na polu rozwoju demokracji, walki o wolność, zdobywania i utrwalenia rangi Polski na arenie międzynarodowej. Lech Wałęsa jest także honorowym obywatelem województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Takie pamiątki traktuję jako przepustkę ewentualnie do jakiegoś działania.
2: W 2018 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła brązowy medal kajakarskich Mistrzostw Świata w Montemor-o-Velho w rywalizacji C1 na 200 metrów.
4: Pokazałam, że jesteśmy w dobrym miejscu, jednak mamy nad czym jeszcze pracować, także może być jeszcze lepiej.
2: Urodzili się. W 1857 roku Michał Synoracki, pisarz i publicysta związany z Bieżuniem, autor książek m.in. Przyczynek do monografii Bieżunia czy Historia Ziemi Płockiej. W 1914 roku Jan Szafrański, żołnierz Wojska Polskiego, brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Zginął w bitwie mławskiej, ciała nie odnaleziono. W 1917 roku w Zdunowie w gminie Załuski w powiecie płońskim Antoni Kolczyński, pseudonim Kolka, pięściarz, mistrz Europy, olimpijczyk. Zmarli w 1938 roku w Brodnicy Kazimierz Wojciechowski, drukarz, wydawca, redaktor, działacz narodowy, założył Gazetę Brodnicką. W 1983 roku Aleksander Pol, agent polskiego wywiadu, którego zadaniem było zorganizowanie grup kontrwywiadowczych i dywersyjnych na terenie powiatu działdowskiego. Pracował jako nauczyciel w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim i na Rzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim. Kierownik szkoły w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, gdzie szkolił dywersantów. W czasie II wojny światowej poszukiwany listem gończym przez gestapo. W 2017 roku Ignacy Sarnecki, pseudonim Kruk, urodzony w Zieluniu w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim, żołnierz batalionu Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, w oddziałach Stanisława Balli, Stefana Sarneckiego i Franciszka Wypycha. Zatrzymany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Działdowie i osadzony w więzieniu. Tam był wielokrotnie torturowany. Po podpisaniu dokumentu lojalnościowego wobec organów bezpieczeństwa został wypuszczony na wolność. Z uwagi na wywiązywanie się ze współpracy, ponownie aresztowany i osadzony w mławskim areszcie, z którego uciekł. Ponownie aresztowany, skazany na karę śmierci, ale zwolniony ze względu na zły stan zdrowia i wysiedlony do Wałbrzycha.
5: Jestem jeden z tych, który przeżył najcięższe więzienie w Polsce.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wietrzni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami. Na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.storacias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Problemy gmin z planami ogólnymi. Od tego zaczniemy. Potem śmiertelny wypadek na trasie S8 podczas wymiany koła. I prognozy pogody. Wróci upał, choć nie wszędzie. Marcin Krzemiński. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Tomasz Fęskę.
3: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
4: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
3: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem.
2: Jeszcze co najmniej godzinę będzie zablokowana droga ekspresowa S8 w kierunku Wrocławia w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim. To po wypadku, do którego doszło nad ranem, w którym zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Zderzyły się dwie ciężarówki i bus. A zaczęło się od wymiany opony w cysternie z piaskiem. Do kierowcy pojazdu dołączyli znajomi podróżujący Fordem Transitem. W grupę osób zmagających się z awarią uderzył kierowca ciężarowego Volvo, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
5: Śmierć na miejscu poniósł 34-letni mężczyzna kierujący piaskarką oraz 65-letni mężczyzna kierujący Fordem Transitem, który dojechał na miejsce, aby pomóc w wymianie koła.
2: Sprawca wypadku był trzeźwy, policja wyznaczyła objazd miejsca wypadku. Ostrzeżeń już nie ma, niemniej na północy kraju nadal jest mgliście. Jest za to zapowiedź upałów, to nie żart, gorąco zrobi się w czwartek i w piątek. W ten drugi dzień na zachodzie i południu mają nawet obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia, a przynajmniej takie są prognozy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przeniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
2: Przed nimi też będą obowiązywały ostrzeżenia. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka przegrała w Nowym Jorku z Gruzinką Jekateriną Gorgocę 6-3, 6-7, 2-6. Dziś poznamy zwycięzców eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Największe szanse ma Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce awans wciąż liczy się drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa.

0: Reklama. Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Jubiler Onyx z dumą święty.

0: lak, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurwian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wkrótce kontrola ITD w firmie, której autokar miał wypadek na Węgrzech. Potem rzecznik praw obywatelskich o przemocy wobec Ukraińców. Będzie też nowy sondaż poparcia partii politycznych. Marcin Krzemiński. Na początku września ma się rozpocząć oficjalna kontrola Inspekcji Transportu Drogowego w firmie przewozowej, której pojazd uległ wypadkowi na Węgrzech. Po kolizji autokaru z pielgrzymami 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt było rannych. Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
3: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci i młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
2: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Generalnej Inspekcji albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Znów uciekinier na hulajnodze elektrycznej, tym razem 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie próbował uniknąć rozmowy z wrzesińską drogówką. Powody miał co najmniej dwa. Jechał krajową 15, czyli drogą, którą jeździć nie powinien, i pędził momentami ponad 60 km na godzinę. Okazało się bowiem, że hulajnoga ma zdjętą blokadę mocy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w Polsce niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. Do ataku na obywateli Ukrainy dochodziło w ostatnim czasie m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a zdaniem RPO wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest wyraźny.
4: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
2: W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli 275 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na tle narodowościowym. Są nowe dane o naszych sympatiach politycznych. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje blisko 27,5% ankietowanych przez pracownię United Surveys. Drugie miejsce dla PiS i nieco ponad 20,5%. Podium zamyka Konfederacja z 14%. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Dodam, że Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego w badaniu uzyskał 6,5%. Poparcia. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu świata baśni i bajek Pozytywka. Na dzieci i całe rodziny czekają spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i widowiska, mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
5: Przejmujemy teatr. Dzisiaj właśnie z rana została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy, kto jak spojrzy, kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść.
2: Festiwal potrwa do 30 sierpnia.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Skoki temperatury w końcówce wakacji, pogoda szykuje roller coaster. Pochwalił się wygraną w kasynie, blefował, ale ucierpiał. Ukraińskie dzieci nie obejrzą już bajki Masza i Niedźwiedź. Agnieszka Trojanowska-Bis. Załamanie pogody już w najbliższy weekend. Na początek jednak wybuch gorąca. W czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląski Małopolskę po Przemyśle zrobi się bardzo gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
2: Chwilę później, bo już w weekend pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
3: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
2: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, ale cały świat patrzy i czeka na reakcję po decyzji o amerykańskich sankcjach. Iran twierdzi, że się nimi nie przejmuje. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewiduje, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
4: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
2: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Po brutalnym ataku na 22-latka we Wrocławiu policja zatrzymała czterech mężczyzn. Zaatakowany pochwalił się głośno wygraną w kasynie, tylko że tę historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. Wszyscy zainteresowani w tej sprawie to obywatele Ukrainy. Za taki rozbój grozi im do 20 lat więzienia. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Powoli czas na podsumowania. Ponad 4,5 tysiąca kontroli autokarów przeprowadziła w ostatnich dwóch miesiącach Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz tych zaplanowanych, po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech rozpoczęły się też dodatkowe, o czym Szymon Kępka.
5: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
6: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
5: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
2: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin dziennie. Po 4,5 godzinach jazdy są zobowiązani do odbycia 45-minutowej przerwy. Rosyjska bajka Masza i Niedźwiedź zakazana na Ukrainie. Serwis YouTube zablokował na całym terytorium Ukrainy trzy kanały rosyjskiego serialu animowanego. Decyzja jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Ukrainy za szerzenie kremlowskiej propagandy.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
0: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Benzyna droższa, olej napędowy stanieje, mamy jutrzejsze ceny. Makabryczne odkrycie na starym cmentarzu w Łodzi, trwają prace. Uczniowie już myślami w szkole, a póki co całe rodziny na zakupach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, litr 95 jutro ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a oleju napędowego 7,54. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane centralnie ceny maksymalne. Oto jak kształtować się będą ceny paliw w tym tygodniu, pyta Bartosz Kądziołka.
3: Wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
3: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
4: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze, niezależnie czy to będzie benzyna czy olej napędowy.
2: Trwają prace ziemne na starym cmentarzu w Łodzi po makabrycznym odkryciu. Przypadkowy przechodzień zauważył wystające z ziemi kości. Najprawdopodobniej to ludzkie szczątki leżały z dala od grobów. W pobliżu stała koparka. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogą pochodzić z tego cmentarza. Inna z wersji zakłada, że szczątki mogły zostać na teren nekropolii przywiezione z zewnątrz, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: Z ziemią, która była potrzebna do wykonania prac związanych z kopaniem grobów.
2: Śledztwo będzie prowadzone najpewniej pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to kara grzywna, ograniczenie wolności, a nawet więzienia do 2 lat. To nieludzkie zachowanie człowieka. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zwierzę już nie żyło, kiedy zostało wyrzucone do wody. Tydzień temu policja w Kędzierzynie Koźlu opublikowała zdjęcie sportowej torby z nieżywym psem i dzięki temu namierzyła właścicielkę.
6: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
2: Jak mówi Klaudia Tokarczyk z komendy w Kędzierzynie Koźlu, jeszcze nieznane są dokładne okoliczności sprawy i czy kobieta usłyszy zarzuty. A w sklepach zakupy przed 1 września, czyli piórniki, zeszyty i plecaki.
7: Tej rzeczy się udało 2 tygodnie temu, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
8: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
7: No właśnie tak.
9: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
8: Przydaje się, tak.
2: Szkoła oficjalnie rusza już za tydzień, we wtorek.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Chynu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza. Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dla tragicznie zmarłego małżeństwa minuta ciszy dziś w Krakowie. Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w śledztwie Zonda Krypto. Warto spróbować polskich smaków. Szykują się dwie duże imprezy. To szczególna informacja dla smakowszy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minutą ciszy mieszkańcy Krakowa uczczą dziś pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami nadjeżdżającego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość ani równa nawierzchnia. Minuta ciszy dla młodych rodziny dziś o 18 na krakowskim Zabłociu. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto obwieścił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce on jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie szkody finansowej o znacznych rozmiarach.
3: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych, ale drugie śledztwo toczyło się, ale w sposób nie taki, jak byśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja.
2: Czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na Zonda Krypto. A przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Polacy w wakacje korzystają chętnie z aplikacji mObywatel. To jedna z najczęściej używanych aplikacji. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy, a dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów. Szczególnie popularna jest możliwość sprawdzenia punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. W mObywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji. Apele wędkarzy wysłuchane. Wody Polskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale Gliwickim, gdzie od ponad 3 tygodni spustoszenie się je złota alga. Polski Związek Wędkarski używa specjalnego urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia. Wczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż dryfuje mnóstwo ich trucheł. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
4: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
2: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Wybierajmy krajowe produkty, szykując posiłki w domu, zachęca minister rolnictwa Stefan Krajewski w obchodzonym dziś oficjalnie Dniu Polskiej Żywności. Szef resortu zachęca też do kupowania polskich produktów bezpośrednio od rolników i lokalnych producentów, a okazją do jeszcze lepszego poznania polskich produktów będą dożynki polskie, które odbędą się 13 września w Spale oraz Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie, zaplanowany na 19 i 20 września na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Yeah.

0: Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: To oferta dla osób bez zdolności kredytowej. W Działdowie rusza budowa mieszkań. Kolejna droga do remontu. Wspólna inwestycja. Trzy ulice prawie gotowe. Mławska inwestycja za blisko 2 miliony złotych dobiegła końca. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Po ćwierć wieku w Działdowie rusza budowa mieszkań z udziałem samorządu. Przy ulicy Północnej powstanie blok społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Warmia i Mazury. Symbolicznie wbito już pierwszą łopatę. W budynku znajdzie się 20 mieszkań. Lokale będą oddawane pod klucz. Dwa z nich zostaną przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. To inwestycja przede wszystkim dla zwykłych ludzi, którzy chcą mieć własne mieszkanie, ale nie mogą otrzymać kredytu w banku, mówi prezes SIM KZN Warmia i Mazury Ryszard Adamczak.
3: To jest inwestycja, która jest skierowana przede wszystkim do tych osób, które nie mają z jakiegoś powodu zdolności kredytowej, a doskonale wiemy, że można nawet nieźle zarabiać, nie mieć zdolności kredytowej z takiego czy innego powodu. No, niestety banki sporej rzeszy obywateli nie lubią, na przykład dlatego, że ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, albo ktoś na umowę zlecenie pracuje, albo ktoś ma wielodzietną rodzinę i takie osoby już są dla banków niewiarygodne.
2: Mieszkania będą przeznaczone na wynajem z możliwością dojścia do własności.
3: U nas tej zdolności kredytowej nie trzeba mieć, bo to są mieszkania przede wszystkim na wynajem, ale z bonusem dla tych, którzy będą z nami od samego początku, z możliwością wykupienia tych mieszkań w przyszłości. Także tak, to jest taka inwestycja dla zwykłych ludzi.
2: Zainteresowanie mieszkaniami jest duże. Do Urzędu Miasta wpłynęły 52 wnioski, choć dostępnych jest tylko 20 lokali. Dlatego już teraz rozważane są kolejne inwestycje mieszkaniowe, mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
4: Bardzo się cieszę, że na te 20 mieszkań wpłynęły aż 52 wnioski. Natomiast myślę, że jak będzie powstawała kolejna inwestycja, a już o takiej rozmawiamy, to tych wniosków będzie więcej, dlatego że już będzie można zobaczyć, w jakim standardzie oddajemy te mieszkania, jak one będą wyglądały. Ja widziałem takie mieszkania w Olsztynku i chcę powiedzieć, że jest to naprawdę wysoki standard i jest o co walczyć.
2: Nowy blok będzie miał trzy kondygnacje i poddasze użytkowe. Powstaną przy nim miejsca parkingowe, plac zabaw, wiata rowerowa i ogród deszczowy. Mieszkania na parterze będą miały ogródki, a te na wyższych piętrach balkony. Budynek zostanie również wyposażony w windę. Zgodnie z planem mieszkania mają być gotowe w sierpniu przyszłego roku. Kolejna droga w powiecie sierpeckim będzie wyremontowana. Prace zaplanowane są na terenie gminy Sierpc, a inwestycje wspólnie finansują samorządy gminy i powiatu. Przebudowany zostanie blisko 600-metrowy odcinek drogi powiatowej Goleszyn-Dziębakowo-Borkowo-Zgagowo. Inwestycja będzie kosztowała ponad 400 tysięcy złotych, a po połowie sfinansują ją samorząd gminy Sierpc i powiat sierpecki. Droga jest ważnym połączeniem kilku miejscowości, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
5: Przede wszystkim droga jest bardzo ważna, ponieważ mieszkańcy łączące kilka miejscowości i przede wszystkim w ciągu dróg komunikacyjnych na terenie powiatu. Droga już jest wysłużona i potrzebuje gruntownego remontu. Są kolejne, są dziury, trzeba zrobić nową nawierzchnię, poszerzyć o pobocza wyprofilowane, aby było bezpiecznie.
2: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy jeszcze w tym roku pojadą nową, bezpieczniejszą nawierzchnią. Dobiegły końca prace na ulicach Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej w Mławie. Wokół posadzono ponad 4000 roślin, które mają poprawić retencję i zagospodarowanie wód opadowych. Wartość inwestycji wynosi blisko 2 miliony złotych. Zadanie jest częścią większego projektu związanego z dostosowaniem Mławy do zmian klimatu. Cały projekt ma wartość prawie 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Było wspólne gotowanie, regionalne potrawy, a na zakończenie muzyka. Gwiazdą pikniku przy wspólnym stole w Żurominie był Bobby. Zespół pojawił się na scenie w części koncertowej wydarzenia. Jego lider Dariusz Mata od lat związany jest ze sceną disco polo, a jego piosenki mają przede wszystkim bawić publiczność i zachęcać do wspólnej zabawy. Przed koncertem artysta opowiedział Radiu 7 o swoim zespole, muzyce i o tym, co sprawia, że publiczność wciąż chce bawić się przy jego utworach.
6: To jest dla mnie duży zaszczyt, że mogę przyjechać. W końcu po to otworzyłem te piosenki, żeby je przywieźć, żeby pokazać się osobiście i je wykonać na żywo, bo to jest inna sytuacja niż słucham sobie na płycie. Są inne emocje, jest fajniejszy klimat. Gorące pozdrowienia ode mnie, od Bobiego, dla wszystkich słuchaczy Radia 7. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie mojej muzyki.
2: Wcześniej na scenie wystąpił zespół ludowy Zawkrzanie, a całe wydarzenie zakończyła dyskoteka z Sebastianem Van DJ-em.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
7: Pogoda.
2: 19 stopni dziś w naszym regionie. W nocy bezchmurnie, a nad ranem lokalnie mogą pojawić się gęste mgły. Wtedy na termometrach będzie 10 stopni w Mławie i Działdowie oraz 11 w Ciechanowie, Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z północnego wschodu, ciśnienie w normie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej śladami przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939. Roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
5: Reklama. Tu Radio 7.
6: Brawo!

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po wypadku w Krakowie miasto zapewnia, że nie przyczyniło się do tragedii. Długi młodych Polaków rosną, zadłużają się głównie mężczyźni. Bociany odlatują, a wraz z nimi kończy się lato. Ostatnie ptaki już są spakowane do lotu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie było zaniedbań miasta na ulicach Krakowa, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w minioną sobotę, zapewnia pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. W miejscu tragicznej śmierci małżeństwa pod kołami rozpędzonego samochodu odbyła się wizja lokalna. To rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Urzędnicy zapewniają, że nie było powodów, by dodatkowo montować tam progi czy szykany. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., wini nierówną nawierzchnię. Nie przyznaje się jednocześnie do winy, mimo że jechał z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 30 km na godzinę. Kierowca usłyszał zarzuty i trafił wczoraj do aresztu. Młodzi Polacy wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłaceniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z Big Info Monitoru Diana Borowiecka.
3: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
2: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie ostrzegają europejscy liderzy. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją. W głosy z Niemiec i Francji wsłuchał się Tomasz Orchowski.
4: Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o odnalezieniu trzeciego drona oraz materiałów wybuchowych, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia. Niemcy są coraz częściej na celowniku sprawców ataków hybrydowych. Napastnicy nie mają skrupułów, nie przejmują się nawet możliwymi ofiarami śmiertelnymi. Mówił kanclerz Friedrich Merz. Przed atakami hybrydowymi ostrzega również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Jeden z doradców Putina zagroził, że Moskwa może uderzyć na brytyjskie fabryki, które dostarczają Ukrainie części do dronów i rakiet. Premier Andy Burnham podkreślał, że mimo gróźb będzie wspierał Kijów.
2: Reuters donosił w tym miesiącu, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe ataki na swoją infrastrukturę, obawiając się rosyjskich operacji przeprowadzonych pod fałszywą flagą. Bociany nie mogą się mylić, to już koniec lata. W wielu miejscach w Polsce zostały po nich już tylko puste gniazda. Bociany mają za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, czyli zgrupowania przed odlotem. Ostatnie grupy opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żuromin rusza przebudowa ulicy Lidzbarskiej. Klub Malucha już otwarty w Rościszewie. Powstało 15 miejsc dla najmłodszych. Biesiada dojrzałej młodzieży. Seniorzy spotkają się w Zielonej Dolinie. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Rozbudowa ulicy Lidzbarskiej w Żurominie wchodzi w etap realizacji. To jedna z największych inwestycji drogowych w historii miasta. Będzie realizowana dzięki 17 milionom złotych dofinansowania. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz dostępności komunikacyjnej, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Mieszkańcy zapewne będą odczuwali utrudnienia przebudowy tej ulicy, za co bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że efekt będzie taki, że wybaczone zostanie to, że przez kilka miesięcy jednak niedogodności dla mieszkańców na odcinku ulicy Lidzbarskiej będą. Związane to jest między innymi z tym, że budowana będzie nowa kanalizacja deszczowa, która zaprojektowana jest przez środek ulicy.
2: Zgodnie z podpisaną umową inwestycja ma zakończyć się w 2027 roku. Najmłodsi mieszkańcy gminy Rościszewo mają swoje nowe miejsce. Oficjalnie otwarto klub Malucha, który będzie mógł przyjąć 15 dzieci do 3 roku życia. Placówka mieści się w wyremontowanym i dostosowanym do potrzeb dzieci budynku przy ulicy Jana Pawła II. Ma zapewnić najmłodszym opiekę i warunki do zabawy oraz rozwoju, a jednocześnie pomóc rodzicom w powrocie do pracy. Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od poświęcenia placówki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów. To pierwsza placówka w gminie Rościszewo przeznaczona dla dzieci do 3 roku życia. Szpital w Działdowie zmodernizował systemy informatyczne i wzmocnił cyberbezpieczeństwo. Inwestycja ma usprawnić pracę personelu oraz poprawić jakość obsługi pacjentów. Szpital zdigitalizował dokumentację medyczną, wdrożył rozwiązania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa oraz zintegrował swoje systemy z centralnym repozytorium danych medycznych i platformą usług inteligentnych Centrum e-Zdrowia. Dzięki inwestycji pacjenci mają zyskać łatwiejszy dostęp do e-usług zdrowotnych, większe bezpieczeństwo danych medycznych oraz sprawniejszą obsługę podczas korzystania ze świadczeń. Wartość projektu wyniosła prawie 7 400 000 zł, z czego prawie 6 milionów złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Seniorzy z regionu będą wspólnie biesiadować. Jutro w Zielonej Dolinie w Janoszycach koło Płocka odbędzie się Biesiada Dojrzałej Młodzieży 55+. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Aktywny Senior oraz Centrum Aktywnego Seniora. Przygotowano muzykę na żywo, potańcówkę, konkursy z nagrodami i loterię fantową, mówi Jadwiga Komur ze Stowarzyszenia Aktywny Senior w Mławie.
4: Jest bardzo bogaty program. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo się spotykamy i tam właśnie między sobą wymieniamy różne zdania, różne tematy. Jest nam bardzo miło.
2: Takie imprezy to przede wszystkim okazja do spotkania znajomych i wspólnej zabawy, dodaje Jadwiga Komur.
4: W ogóle jak spotykamy się, czy z Płocka, czy z Płońska, to biegniemy do siebie w uściskach takich, że głowa mała. Także jest bardzo fajnie i cieszymy się właśnie, że coś takiego raz do roku jest taki wyjazd, że możemy się spotkać. Się cieszymy z tych spotkań, z tych rozmów, z tych potańcówek, które razem trwają, jest ich gromada. Po prostu takie tańce idą, że aż niemożliwe, żeby ludzie w tym wieku naszym tak mogli się ładnie bawić.
2: Dla wielu uczestników takie wydarzenia są również okazją do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi, mówi seniorka Barbara Jurkiewicz.
5: Jest radość, jest smutek czasami, jak ktoś ma przeżycie jakieś tam problemy czy rodzinne. To nawzajem się wspieramy, nawzajem się smucimy, czasem śpiewamy, czasem się modlimy. Różne historie są i to jest właśnie bardzo ważne. Ta integracja jest przewspaniała. Zapominamy o troskach. Zapominamy. W tym momencie, gdy jedziemy tam, zapominamy.
2: Biesiada odbędzie się jutro w Zielonej Dolinie. Rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 21. Organizatorzy zapewniają transport w obie strony. Uczestnicy mogą też zabrać ze sobą koszyczek z tym, co lubią jeść i pić.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 19 stopni dziś w naszym regionie. W nocy bezchmurnie, a nad ranem lokalnie mogą pojawić się gęste mgły. Wtedy na termometrach będzie 10 stopni w Mławie i Działdowie oraz 11 w Ciechanowie, Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z północnego wschodu, ciśnienie w normie.
1: Tu Radio 7. W regionie.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.

0: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Ekopark w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narodzin.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będzie dodatkowe zabezpieczenie w Krakowie po tragicznym wypadku. Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie niemieckim zbrodniom. Pendolino rozpędziło się na testach udanych, dlatego niebawem wielu pasażerów poczuje różnicę. Agnieszka Trojanowska-Bis z Kraków po tragicznym wypadku zamontuje próg zwalniający w miejscu, gdzie rozpędzony samochód wjechał w spacerującą rodzinę. Do wypadku doszło w ubiegły weekend. Zginęli rodzica i 8-miesięczny syn walczy o życie w szpitalu. Próg zwalniający ma być zamontowany w najbliższych dniach prewencyjnie, a w najbliższych miesiącach wymieniona ma być też nawierzchnia jezdni. Jednocześnie miasto zapewnia, że wizja lokalna nie wskazała na dotychczasowe uchybienia ze strony miasta, które mogły wpłynąć na wypadek. Chodzi o rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Kierowca trafił z zarzutami do aresztu, nie przyznaje się do winy. W miejscu z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę jechał z 70 na liczniku. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznaje się do winy, nie wycofuje się też ze swoich wypowiedzi. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Komentarze w tej sprawie zebrał na sejmowych korytarzach Maciej Kluczka.
3: Ruch Instytutu Pamięci Narodowej był oczywisty i niezbędny, mówi senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
4: Auschwitz-Birkenau to symbol właśnie tego okrucieństwa II wojny światowej, gdzie Niemcy w sposób zorganizowany odbierali życie przedstawicielom innych narodowości.
3: Ruch pionu śledczego IPN-u wywołały słowa Brauna z wywiadu radiowego, gdy podważył fakt istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
5: Grzegorz Braun jest skandalistą, o tym wszyscy chyba doskonale wiemy.
3: Komentuje Michał Nieznański z Konfederacji, partii, w której kiedyś był Grzegorz Braun.
2: Europosłowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Strażacy w Bolesławcu walczą z poważnym pożarem w firmie z przemysłu drzewnego. Płonie pryzma różnych odpadów drewnianych z produkcji wielkości kilku boisk do koszykówki. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
6: Taka pryzma z rzędu do produkcji drewna, takie wióry, działania trwają. Sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
2: Strażacy robią wszystko, żeby ten ogień nie przeniósł się dalej. Na razie nie ma zagrożenia z powodu zadymienia dla mieszkańców. To teren przemysłowy w gminie Bolesławiec, z daleka od domów. 250 km na godzinę. Taką prędkość osiągnęło pendolino na razie podczas jazd testowych na centralnej magistrali kolejowej. To oznacza, że podróż znacząco się skróci na części tras, o czym Szymon Kępka.
7: Składy pendolino mogą jeździć nawet 290 km na godzinę, ale dotąd nie pozwalała im na to infrastruktura. Obecne testy pozwoliły na 250 km na godzinę, komentuje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
8: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim z systemów bezpieczeństwa.
7: Żeby pociągi mogły bezpiecznie jeździć szybciej, PKP PLK modernizuje nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale też systemy sterowania.
2: Docelowo od nowego roku najwięcej zyskają pasażerowie z Warszawy do Krakowa i Katowic. Czas ich przejazdu skróci się nawet o 25 minut.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 25 sierpnia. W 1939 roku po zakończeniu mobilizacji alarmowej został zaprzysiężony Brodnicki Batalion Obrony Narodowej. W godzinach popołudniowych pomaszerował wraz z 1. Batalionem 67. Pułku Piechoty i częścią pododdziałów pułkowych w rejon Jezior Brodnickich. W 1939 roku ukazał się ostatni numer czasopisma Straży Celnej Czaty, drukowanego najpierw w Działdowie, następnie w Lidzbarku i na końcu w Warszawie. Założycielem był kierownik Straży Celnej w Działdowie, starszy komisarz Felix Olas. Ukazywało się od 1925 roku. W 1964 roku zostały założone rezerwaty przyrody. Dziektarzewo w gminie Baboszewo w powiecie płońskim. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych fragmentu lasu pochodzenia naturalnego położonego na skarpie rzeki Wkry. Zwierzyniec w Łazach w gminie Krasnosielc w powiecie makowskim. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru mieszanego świeżego, naturalnego pochodzenia charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kurpiowskiej. W 1994 roku zawiązano Działdowską Agencję Rozwoju S.A. W 2009 roku Rada Miejska w Mławie nadała byłemu prezydentowi Polski Lechowi Wałęsie tytuł honorowego obywatela miasta Mława w uznaniu doniosłych zasług na polu rozwoju demokracji, walki o wolność, zdobywania i utrwalenia rangi Polski na arenie międzynarodowej. Lech Wałęsa jest także honorowym obywatelem województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Takie pamiątki traktuje jako przepustkę ewentualnie do jakiegoś działania.
2: W 2018 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła brązowy medal kajakarskich Mistrzostw Świata w Montemor-o-Velho w rywalizacji C1 na 200 metrów.
4: Pokazałam, że jesteśmy w dobrym miejscu, jednak mamy nad czym jeszcze pracować, także może być jeszcze lepiej.
2: Urodzili się. W 1857 roku Michał Synoracki, pisarz i publicysta związany z Bieżuniem, autor książek m.in. Przyczynek do monografii Bieżunia czy Historia Ziemi Płockiej. W 1914 roku Jan Szafrański, żołnierz Wojska Polskiego, brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Zginął w Bitwie Mławskiej, ciała nie odnaleziono. W 1917 roku w Zdunowie, w gminie Załuski, w powiecie płońskim, Antoni Kolczyński, pseudonim Kolka, pięściarz, mistrz Europy, olimpijczyk. Zmarli w 1938 roku w Brodnicy Kazimierz Wojciechowski, drukarz, wydawca, redaktor, działacz narodowy, założył Gazetę Brodnicką. W 1983 roku Aleksander Pol, agent polskiego wywiadu, którego zadaniem było zorganizowanie grup kontrwywiadowczych i dywersyjnych na terenie powiatu działdowskiego. Pracował jako nauczyciel w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim i na Rzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim. Kierownik szkoły w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, gdzie szkolił dywersantów. W czasie II wojny światowej poszukiwany listem gończym przez gestapo. W 2017 roku Ignacy Sarnecki, pseudonim Kruk, urodzony w Zieluniu w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim, żołnierz batalionu Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, w oddziałach Stanisława Balli, Stefana Sarneckiego i Franciszka Wypycha. Zatrzymany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Działdowie i osadzony w więzieniu. Tam był wielokrotnie torturowany. Po podpisaniu dokumentu lojalnościowego wobec organów bezpieczeństwa został wypuszczony na wolność. Z uwagi na niewywiązywanie się ze współpracy ponownie aresztowany i osadzony w mławskim areszcie, z którego uciekł. Ponownie aresztowany, skazany na karę śmierci, ale zwolniony ze względu na zły stan zdrowia i wysiedlony do Wałbrzycha.
5: Jestem jeden z tych, który przeżył najcięższe więzienie w Polsce.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września wystąpią Baciary, Kurdian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, twoje źródło ciepła.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Rolniku, hodowco, TV Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TV Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
4: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault Rudnik.pl.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kraków zatrzyma się dziś na minutę, by wspomnieć tragiczny wypadek z soboty. Atak na fabrykę dronów udaremniony, donoszą nasi sąsiedzi. Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach już od 1 września. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minutą ciszy za godzinę o 18:00. Mieszkańcy Krakowa uczczą pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rodzice zginęli na miejscu. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że powodem wypadku była nierówna nawierzchnia, nie jego nadmierna prędkość. Te wersje podważają śledczy i mają na to dowody, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
3: Biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
2: W miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Krakowscy urzędnicy zdecydowali, że zamontują w miejscu wypadku próg zwalniający. Będzie też wymieniona nawierzchnia jezdni. Planowali podpalić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 obcokrajowców. Planowali atak na fabrykę we wschodniej Słowacji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia w Warszawie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła tydzień temu, 18 sierpnia, w wieku 99 lat. Przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży ponownie ogłosił Uniwersytet Morski w Gdyni. Chodzi o budowę 3-masztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowany w 1981 roku i wysłużony przez lata Dar Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w obecnym wydłużono wymagany czas realizacji. Mają jeszcze miesiąc, ale co bardziej obrotni. Studenci już dawno zaklepali sobie najlepsze mieszkania i miejsca w akademikach. Nie wszystko stracone, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca wciąż. O czym Bartosz Kądziołka?
4: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej, ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
5: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
4: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł. A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie.
2: Studenci mają jeszcze miesiąc, uczniowie wrócą do szkoły już za tydzień, a tam zmiany nie tylko na szkolnych stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach. Ma być zdrowiej, bo w życie wchodzą limity cukru, tłuszczu i soli. Mimo to w sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
6: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
2: Zmiany dotyczą też stołówek, ma być więcej owoców i warzyw i produktów pełnoziarnistych.

0: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Zbliża się godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: To oferta dla osób bez zdolności kredytowej. W Działdowie rusza budowa mieszkań. Kolejna droga do remontu. Wspólna inwestycja. Trzy ulice prawie gotowe. Mławska inwestycja za blisko 2 miliony złotych dobiegła końca. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Po ćwierć wieku w Działdowie rusza budowa mieszkań z udziałem samorządu. Przy ulicy Północnej powstanie blok społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Warmia i Mazury. Symbolicznie wbito już pierwszą łopatę. W budynku znajdzie się 20 mieszkań. Lokale będą oddawane pod klucz. Dwa z nich zostaną przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. To inwestycja przede wszystkim dla zwykłych ludzi, którzy chcą mieć własne mieszkanie, ale nie mogą otrzymać kredytu w banku, mówi prezes SIM KZN Warmia i Mazury Ryszard Adamczak.
3: To jest inwestycja, która jest skierowana przede wszystkim do tych osób, które nie mają z jakiegoś powodu zdolności kredytowej, a doskonale wiemy, że można nawet nieźle zarabiać, nie mieć zdolności kredytowej z takiego czy innego powodu. No, niestety banki sporej rzeszy obywateli nie lubią, na przykład dlatego, że ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, albo ktoś na umowę zlecenie pracuje, albo ktoś ma wielodzietną rodzinę i takie osoby już są dla banków niewiarygodne.
2: Mieszkania będą przeznaczone na wynajem z możliwością dojścia do własności.
3: U nas tej zdolności kredytowej nie trzeba mieć, bo to są mieszkania przede wszystkim na wynajem, ale z bonusem dla tych, którzy będą z nami od samego początku, z możliwością wykupienia tych mieszkań w przyszłości. Także tak, to jest taka inwestycja dla zwykłych ludzi.
2: Zainteresowanie mieszkaniami jest duże. Do Urzędu Miasta wpłynęły 52 wnioski, choć dostępnych jest tylko 20 lokali. Dlatego już teraz rozważane są kolejne inwestycje mieszkaniowe, mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
4: Bardzo się cieszę, że na te 20 mieszkań wpłynęły aż 52 wnioski. Natomiast myślę, że jak będzie powstawała kolejna inwestycja, a już o takiej rozmawiamy, to tych wniosków będzie więcej, dlatego że już będzie można zobaczyć, w jakim standardzie oddajemy te mieszkania, jak one będą wyglądały. Ja widziałem takie mieszkania w Olsztynku i chcę powiedzieć, że jest to naprawdę wysoki standard i jest o co walczyć.
2: Nowy blok będzie miał 3 kondygnacje i poddasze użytkowe. Powstaną przy nim miejsca parkingowe, plac zabaw, wiata rowerowa i ogród deszczowy. Mieszkania na parterze będą miały ogródki, a te na wyższych piętrach balkony. Budynek zostanie również wyposażony w windę. Zgodnie z planem mieszkania mają być gotowe w sierpniu przyszłego roku. Kolejna droga w powiecie sierpeckim będzie wyremontowana. Prace zaplanowane są na terenie gminy Sierpc, a inwestycje wspólnie finansują samorządy gminy i powiatu. Przebudowany zostanie blisko 600-metrowy odcinek drogi powiatowej Goleszyn-Dziębakowo-Borkowo-Zgagowo. Inwestycja będzie kosztowała ponad 400 tysięcy złotych, a po połowie sfinansują ją samorząd gminy Sierpc i

0: Powiat Sierpecki. Droga jest ważnym połączeniem kilku miejscowości, mówi starosta Sierpecki Przemysław Burzyński.
1: Przede wszystkim droga jest bardzo ważna, ponieważ mieszkańcy łączące kilka miejscowości i przede wszystkim w ciągu dróg komunikacyjnych na terenie powiatu. Droga już jest wysłużona i potrzebuje gruntownego remontu. Są kolejne, są dziury, trzeba zrobić nowe nawierzchnie, poszerzyć o pobocza wyprofilowane, aby było bezpiecznie.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy jeszcze w tym roku pojadą nową, bezpieczniejszą nawierzchnią. Dobiegły końca prace na ulicach Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej w Mławie. Wokół posadzono ponad 4000 roślin, które mają poprawić retencję i zagospodarowanie wód opadowych. Wartość inwestycji wynosi blisko 2 miliony złotych. Zadanie jest częścią większego projektu związanego z dostosowaniem Mławy do zmian klimatu. Cały projekt ma wartość prawie 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Było wspólne gotowanie, regionalne potrawy, a na zakończenie muzyka. Gwiazdą pikniku przy wspólnym stole w Żurominie był Bobby. Zespół pojawił się na scenie w części koncertowej wydarzenia. Jego lider Dariusz Mata od lat związany jest ze sceną disco polo, a jego piosenki mają przede wszystkim bawić publiczność i zachęcać do wspólnej zabawy. Przed koncertem artysta opowiedział Radiu 7 o swoim zespole, muzyce i o tym, co sprawia, że publiczność wciąż chce bawić się przy jego utworach.
2: To jest dla mnie duży zaszczyt, że mogę przyjechać. W końcu po to otworzyłem te piosenki, żeby je przywieźć, żeby pokazać się osobiście i je wykonać na żywo, bo to jest inna sytuacja niż słucham sobie na płycie. Są inne emocje, jest fajniejszy klimat. Gorące pozdrowienia ode mnie, od Bobiego, dla wszystkich słuchaczy Radia 7. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie mojej muzyki.
0: Wcześniej na scenie wystąpił zespół ludowy Zawkrzanie, a całe wydarzenie zakończyła dyskoteka z Sebastianem Van DJ-em.
3: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Kastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303. Reklam.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: IPN stawia zarzut Braunowi za kwestionowanie komór gazowych. Problem z mobilnymi stacjami diagnostycznymi, same mają usterki. Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze zagraniczne kierunki w te wakacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Grzegorz Braun usłyszał zarzut od prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Według IPN-u publicznie kwestionował zbrodnie nazistowskie i podważał istnienie komór gazowych w Auschwitz. Polityk dwukrotnie w wywiadach podważał ich wykorzystywanie w obozie zagłady. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy i nie wycofał swoich wypowiedzi. Europosłowi grozi grzywna lub nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności. Inspekcja Transportu Drogowego ma problem z pojazdami do kontroli stanu technicznego aut. Miały pomagać inspektorom sprawdzać pojazdy podczas drogowych kontroli, ale same mają wady techniczne i zostały wyłączone z użytkowania. Wykonawca tych maszyn nie chce usunąć usterek i nie płaci nałożonych na niego kar umownych, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
3: Podpisując umowę, nie przewidziano takiego scenariusza, że wykonawca tej umowy, który stworzył to urządzenie jako prototypowe, odmówi realizacji określonych w umowie napraw.
2: Sprawa trafiła do prokuratury. Mniej niż 1/3 Amerykanów popiera wojnę z Iranem i tylko co trzeci Amerykanin uważa, że Donald Trump jest dobrym prezydentem. To dane agencji Reutera. Tomasz Orchowski.
4: Poparcie dla trwającej pół roku wojny z Iranem spada w marcu. Wynosiło 37%, wcześniej w tym miesiącu 34%, teraz zaledwie 31%. Amerykanie nie wierzą, że ten konflikt uda się szybko zakończyć. Aż ponad 80% respondentów nie podziela entuzjazmu swoich władz, że Teheran do ustępstw zmusi presja ekonomiczna. Waszyngton ogłosił całkowite zerwanie relacji gospodarczych z Iranem i izolację państw, które kontynuują współpracę ekonomiczną z reżimem w Teheranie, sekretarz obrony Pete Hegseth. Ich gospodarka wpada w spiralę kryzysu. Wiedzą też, że to my kontrolujemy cieśninę Ormuz, że nasza blokada jest szczelna i że ropa nadal przez nią przepływa. Tyle, że w porównaniu z sytuacją sprzed wojny, ruchu praktycznie wciąż tam nie ma. Reżim w Teheranie przekazał, że ma przewidziany na 2 lata plan gospodarczej konfrontacji z USA i przypomniał, że Chiny oraz Rosja nie akceptują amerykańskich sankcji.
2: W listopadzie będą wybory do Kongresu. Demokraci mogą go odbić z rąk republikanów. Wakacje na finiszu. Dokąd jeździliśmy najchętniej? Za granicę. Włochy, Hiszpania i Grecja. To najpopularniejsze kierunki, mówi Katarzyna Hałton z biura podróży Sky.pl.
5: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów 4 i 5 gwiazdkowych przekroczył już 50%.
2: A jak było w Polsce? Według statystyk góry i morze w tym roku miały zbliżoną frekwencję. Po fiasku pierwszego przetargu Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie szuka stoczni, która zbuduje następcę legendarnego Daru Młodzieży. Nowy trzymasztowiec ma być większy i nowocześniejszy. Uczelnia chciałaby mieć nowy statek za 3 lata. Liczy na to, że do drugiego przetargu jakaś stocznia się zgłosi.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Podwójna mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim, Włoszka Federica Brignone, musi wykonać kolejny zabieg. Dziś ma ponownie przejść operację łąkotki. To konsekwencja kontuzji, której doznała w kwietniu ubiegłego roku wskutek wypadku na trasie slalomu giganta w Val di Fassa. 36-letnia Brignone na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie triumfowała w slalomie gigancie i supergigancie, ale teraz rozważa zakończenie kariery. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończą się trwające 2 miesiące eliminacje do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nich Lech oraz Górnik, ale i tak był to wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii Polska mogła wystawić aż 2 kluby. A o tym, co czeka dziś kibiców piłki, opowie teraz Błażej Kulesza.
7: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Lask Linz. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodø Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Jutro 4 pozostałe mecze, a kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby przepustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
6: A mówił o tym Błażej. Andrzej Kulesza. Brazylijski skrzydłowy Savinho przeszedł z Manchesteru City do Tottenhamu. Pozyskanie piłkarza kosztowało londyński klub 85 milionów funtów. 22-letni Savinho w barwach The Citizens w 84 meczach strzelił 7 goli. Tottenham w letnim okienku transferowym wydał już blisko 300 milionów funtów. Wcześniej pozyskał włoskiego pomocnika Sandro Tonariego z Newcastle za rekordową kwotę 100 milionów funtów, a także portugalskiego pomocnika Mateusa Fernandesza z West Hamu za 85 milionów funtów.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
5: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żuromin rusza przebudowa ulicy Lidzbarskiej. Klub Malucha już otwarty w Rościszewie, powstało 15 miejsc dla najmłodszych. Biesiada dojrzałej młodzieży. Seniorzy spotkają się w Zielonej Dolinie. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Rozbudowa ulicy Lidzbarskiej w Żurominie wchodzi w etap realizacji. To jedna z największych inwestycji drogowych w historii miasta. Będzie realizowana dzięki 17 milionom złotych dofinansowania. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz

0: dostępności komunikacyjnej, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
1: Mieszkańcy zapewne będą odczuwali utrudnienia przebudowy tej ulicy, za co bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że efekt będzie taki, że wybaczone zostanie to, że przez kilka miesięcy jednak niedogodności dla mieszkańców na odcinku ulicy Lidzbarskiej będą. Związane to jest m.in. z tym, że budowana będzie nowa kanalizacja deszczowa, która zaprojektowana jest przez środek ulicy.
0: Zgodnie z podpisaną umową inwestycja ma zakończyć się w 2027 roku. Najmłodsi mieszkańcy gminy Rościszewo mają swoje nowe miejsce. Oficjalnie otwarto klub Malucha, który będzie mógł przyjąć 15 dzieci do 3 roku życia. Placówka mieści się w wyremontowanym i dostosowanym do potrzeb dzieci budynku przy ulicy Jana Pawła II. Ma zapewnić najmłodszym opiekę i warunki do zabawy oraz rozwoju, a jednocześnie pomóc rodzicom w powrocie do pracy. Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od poświęcenia placówki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów. To pierwsza placówka w gminie Rościszewo przeznaczona dla dzieci do 3 roku życia. Szpital w Działdowie zmodernizował systemy informatyczne i wzmocnił cyberbezpieczeństwo. Inwestycja ma usprawnić pracę personelu oraz poprawić jakość obsługi pacjentów. Szpital zdigitalizował dokumentację medyczną, wdrożył rozwiązania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa oraz zintegrował swoje systemy z centralnym repozytorium danych medycznych i platformą usług inteligentnych Centrum e-Zdrowia. Dzięki inwestycji pacjenci mają zyskać łatwiejszy dostęp do e-usług zdrowotnych, większe bezpieczeństwo danych medycznych oraz sprawniejszą obsługę podczas korzystania ze świadczeń. Wartość projektu wyniosła prawie 7 400 000 zł, z czego prawie 6 milionów złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Seniorzy z regionu będą wspólnie biesiadować. Jutro w Zielonej Dolinie w Janoszycach koło Płocka odbędzie się Biesiada Dojrzałej Młodzieży 55+. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Aktywny Senior oraz Centrum Aktywnego Seniora. Przygotowano muzykę na żywo, potańcówkę, konkursy z nagrodami i loterię fantową, mówi Jadwiga Komur ze Stowarzyszenia Aktywny Senior w Mławie.
2: Jest bardzo bogaty program. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo się spotykamy i tam właśnie między sobą wymieniamy różne zdania, różne tematy. Jest nam bardzo miło.
0: Takie imprezy to przede wszystkim okazja do spotkania znajomych i wspólnej zabawy, dodaje Jadwiga Komur.
2: W ogóle jak spotykamy się, czy z Płocka, czy z Płońska, to biegniemy do siebie w uściskach takich, że głowa mała. Także jest bardzo fajnie i cieszymy się właśnie, że coś takiego raz do roku jest taki wyjazd, że możemy się spotkać. Się cieszymy z tych spotkań, z tych rozmów, z tych potańcówek, które razem trwają, jest ich gromada. Po prostu takie tańce idą, że aż niemożliwe, żeby ludzie w tym wieku naszym tak mogli się ładnie bawić.
0: Dla wielu uczestników takie wydarzenia są również okazją do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi, mówi seniorka Barbara Jurkiewicz.
3: Jest radość, jest smutek czasami, jak ktoś ma przeżyć jakieś tam problemy czy rodzinne. To nawzajem się wspieramy, nawzajem się smucimy, czasem śpiewamy, czasem się modlimy. Różne historie są i to jest właśnie bardzo ważne. Ta integracja jest przewspaniała. Zapominamy o troskach. Zapominamy. W tym momencie, gdy jedziemy tam, zapominamy.
0: Biesiada odbędzie się jutro w Zielonej Dolinie. Rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 21. Organizatorzy zapewniają transport w obie strony. Uczestnicy mogą też zabrać ze sobą koszyczek z tym, co lubią jeść i pić.
4: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7. W regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama. Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pikieta w Krakowie. Mieszkańcy chcą zmian po tragicznym wypadku na drodze. Kontrole autokarów przed końcem wakacji. Stan techniczny większości jest dobry. A dokładnie 130 lat temu na ziemiach polskich pojawił się pierwszy samochód. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Krakowie zaczęła się pikieta pod hasłem Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. To reakcja na niedawną tragedię na ulicy Solnej, gdzie kierowca jadący z nadmierną prędkością wjechał samochodem w spacerującą rodzinę. Zginęli rodzice, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. W miejscu, w którym doszło do tragedii, jest reporterka Katarzyna Młynarczyk.
3: Uczestnicy wydarzenia chcą dziś powiedzieć głośno to, czego ich zdaniem zbyt długo nie chciano słyszeć. Na krakowskich ulicach nie może być przyzwolenia na brawurę i łamanie ograniczeń prędkości. Niemy krzyk ma być jednocześnie hołdem dla ofiar i mocnym apelem o zmiany, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. W trakcie spotkania mieszkańcy w ciszy zapalą znicze, a po jego zakończeniu zaplanowano dyskusję o bezpieczeństwie.
2: Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył dziś do Moskwy, poinformowała telewizja CBS News. Amerykańskie media nie ustaliły jednak szczegółów dotyczących wizyty. Te doniesienia są dobrym sygnałem, mówi amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
4: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
2: Ostatni raz szef CIA odwiedził Rosję 5 lat temu, by zniechęcić Kreml do inwazji na Ukrainę. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała dane kontroli autokarów. Przeprowadzono ich ponad 4,5 tysiąca. Dodatkowe kontrole zarządzono w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech, w którym zginęli pielgrzymi wracający z Medjugorje. Szymon Kępka.
5: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
6: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku. Nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
5: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
2: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie. W połowie tego czasu muszą zrobić sobie 45 minut przerwy. Po ekologicznym alarmie poprawia się woda w kanale Gliwickim. Złota alga doprowadziła tu do masowego śnięcia ryb, ale jej stężenie spada. W litrze wody było ponad 760 milionów komórek, teraz jest już tylko 5 milionów. To była prawdziwa sensacja. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia. 130 lat temu na ulicę Warszawy wyjechał pierwszy w historii ziem polskich samochód. Właściwie dwa samochody, niemiecki Benz i francuski Peugeot. Oba przywiezione pociągiem z Paryża. Prasa pisała, że to powóz napędzany benzyną. Zachwycano się, że jest bardzo ekologiczny, bo nie zanieczyszcza ulic, tak jak powozy konne.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska poznała swoją pierwszą rywalkę w turnieju tenisowym w Monterrey. Finalistka tegorocznego Roland Garros zagra na początek w Meksyku z Amerykanką Alicją Parks, która pokonała wyżej notowaną Chorwatkę Petrę Marcinko. Dla Chwalińskiej turniej w Monterrey to ostatnia próba przed zaczynającym się w niedzielę turniejem głównym US Open. W Nowym Jorku trwają już za to kwalifikacje do US Open. Pierwszą z trzech rund przebrnęła Linda Klimowiczowa, a odpadła z nich już Katarzyna Kawa. Dziś wieczorem w Nowym Jorku awans do drugiej rundy kwalifikacji powalczą Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Rywalką Kubki będzie reprezentantka USA Anika Pęcikowa. Kaśnikowski zmierzy się z Norwegiem Nikolajem Budkowem-Kierem. 26-letni Hampus Findel został zawodnikiem Jagiellonii, poinformował oficjalnie ten klub. To środkowy pomocnik pozyskany z Jurgårdens. Szwed, który jest nominalnie defensywnym pomocnikiem i ma na koncie grę w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji, podpisał 3-letni kontrakt. Drużyna z Białegostoku ruszyła dziś do Gruzji, gdzie w czwartek zagra mecz rewanżowy w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy z Iberią Tbilisi. Pierwszy mecz polski zespół wygrał u siebie 4-0. Jeśli Jagiellonia wygra ten dwumecz, zagra w fazie ligowej Ligi Europy po raz pierwszy w swojej historii. 29 kajakarzy i 7 para kajakarzy będzie reprezentowało Polskę podczas rozpoczynających się jutro w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Biało-czerwoni odebrali już nominację, a o medal powalczy m.in. Marcin Martyna Klat, która w swoim rodzinnym mieście będzie broniła tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
0: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem. No i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
7: Mistrzostwa świata w kajakowym sprincie potrwają do niedzieli.
2: Noc łagodna z temperaturą około 10 stopni. Uwaga, na północy mgły. I jutro też przyjemna aura. Wszędzie powyżej 20 stopni, maksymalnie 24 na Dolnym Śląsku. Sporo słońca, deszczu właściwie nie będzie. Może odrobinę pokropić na krańcach północno-wschodnich i na Podhalu.
8: Radio 7. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: spotka się w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3.
1: Za każdym razem.
0: Do zobaczenia w Sitnicy.
2: Reklama. Radio.

0: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Za każdym razem. Do zobaczenia w Sitnicy.
1: Reklama.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Reklama. Raper Mata, Wygoś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Za każdym razem. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygosia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Za każdym razem. Do zobaczenia w Sitnicy.
1: Reklama.
2: Zawsze po 19:00. Wieczorynka.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pikieta na ulicach. Krakowianie domagają się bezpiecznych dróg. Zdrowsze produkty w szkolnych sklepikach. Od września nowe zasady. Polskie siatkarki wygrały ze Słowenią. Awansowały do drugiej rundy Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Krakowa przyszli z kwiatami, zniczami i jednym żądaniem. Chcą czuć się bezpiecznie na drogach. Na ulicy Solnej odbył się niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala. Z uczestnikami rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
3: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
4: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. Skończyło się to endoprotezą.
3: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
5: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
6: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
2: Miasto twierdzi jednak, że żadnych nieprawidłowości na tej ulicy podczas wizji lokalnej się nie dopatrzyło. Ale żeby dmuchać na zimne, w rejonie, w którym doszło do wypadku, jeszcze w tym tygodniu zamontowany będzie próg zwalniający. Oszukał niemieckich seniorów na setki tysięcy euro, a potem ukrywał się w Polsce. Zatrzymany na Pomorzu 35-letni mężczyzna zostanie przekazany niemieckim służbom. Śledczy podejrzewają, że jako członek grupy przestępczej wyłudził od seniorów około 675 tysięcy euro. Podszywał się pod policjanta, wprowadzał ofiary w błąd, twierdząc, że ich bliski spowodował wypadek drogowy, a uniknięcie aresztu wymaga wpłacenia kaucji. Grozi mu 15 lat więzienia. Nie tylko na szkolnych stołówkach, ale i w szkolnych sklepikach od 1 września zmienić się mają dostępne produkty. Ma być bardziej zdrowo, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczy i soli. Bartosz Kądziołka.
7: W sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
8: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
7: Żeby nowe przepisy miały sens, po pierwsze potrzebna jest edukacja.
8: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
7: A po drugie, przykład zdrowego żywienia powinni też dawać rodzice. Zmiany dotyczą też stołówek. Ma być więcej owoców i warzyw, czy produktów pełnoziarnistych.
2: Coraz bliżej uchwalenia ustawy o asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych. W Sejmie pierwsze czytanie za nami, we wrześniu odbędzie się drugie, zapowiada wiceminister rodziny Monika Sikora.
9: Miejmy też nadzieję, że wszystkie ugrupowania odłożą jakieś takie polityczne kalkulacje na bok, bo to jest projekt bardzo ważny.
2: Asystent osobisty wspiera osobę niepełnosprawną w codziennych aktywnościach, jak zakupy czy podróż do pracy. Chodzi o to, by osoba z niepełnosprawnością nie była uzależniona od pomocy swoich najbliższych. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavarniego. Następny mecz w czwartek z Niemkami. Dzisiaj Niemki wygrały łatwo z drużyną Węgier. Noc ma być spokojna, pogodna, miejscami mgły. A jutro dużo słońca i niewielkie zachmurzenie. Na wschodzie miejscami może popadać, podobnie na południu. Temperatura od 19 stopni.